0: zaczyna się rewolta, już nie pomoże nic. Ojej, ojej, całymi godzinami z armaty wajty. Ojej, no dość. A on strzela, strzela, strzela, żeby zrobić mi na złość. Przestań, Johnny, bo ktoś dzwoni. Jeszcze szeryf cię przegoni. Masz już w sądzie kilka spraw, a on nic, a on...
1: Pipa, pipa, pipa!
0: Dosyć, mówię, ciemna maso, już mi cierpliwość.